0: Ovo je Radio TNT. Uživaj u muzici.
1: J-Lo, ja tu sa, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.